Love is everywhere.

Conta e Xanges spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie. Nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić?

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Świecę, lśnię.

Poddaję się ciemnością albo światła. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, co cię we mnie zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam.

0: Znasz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

happens every night. Present company, excluded every time.

zechtiej taki wczuczy nurt. Zwykła sobota, trzecia noc, on tur jak po sznurku. Pasażeriat ma życzeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal, domówka, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci specał.

Prosím.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam jedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

przyszłość. Wzmocnijcie co nie zabiła, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach, to jasne jak słońce. Ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesraj, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszyć, to ja.

do prawdy krzywą jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie wdrę.

0: Ciki będzie po mnie, o. We się nie zestra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska,
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
2: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

0: ziemianiną pod pień Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

dłoni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spryfiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze, wszystkie X-y.

thanks to Proprano. Thanks to Proprano. Thanks to Proprano.

kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

Za okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: zawsze. Dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalisteniksa z prefiksa parnomiksa, paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

wyrywane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów.
2: Każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com.
3: Słuchaj na radioaktywne.pl.
4: Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem, a ja po prostu siedzę i prowadzę tutaj audycję dla was. Fast Forward Charts. Witam serdecznie. 1010 notowanie dzisiaj przed nami. Już 10 notowań od 1000 minęło, a wszyscy dobrze pamiętamy, co się działo przy okazji notowania 1000. Kto był, ten wie. Właśnie 1010 notowanie, minęła właśnie godzina 18. Dzisiaj czołówkę zagrałem 30 sekund przed czasem, więc zaczęliśmy równo o 18 mówić. Dzisiaj audycję będę realizował ja, czyli Konrad Maciąg. To się nie zmienia od wielu tygodni. Będę mówił, będę realizował, więc wszystko będzie, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze widać i słychać. Wy też, was też może być słychać, co prawda może nie głosem, ale tekstowo na facebook.com/fastforwardcharts. Zapraszam serdecznie do podpisywania listy obecności, do dawania znać, że słuchacie, do wysyłania wiadomości o tym, jak wam minął weekend, jak wam minął ten tydzień, co byście chcieli usłyszeć, a może czego byście nie chcieli usłyszeć, na kogo czekacie, na kogo głosowaliście. Ogólnie dawajcie znać. I widzę, że na liście obecności już z nami są dwie Wiole. Wiola z Łodzi. Pozdrawiamy serdecznie Łódź. Pozdrawiam, bo tutaj jestem sam w zasadzie. I Wiolę z Kalet na Śląsku. Też pozdrawiamy serdecznie. W komentarzach widzę, że też jest Kornelia, która wita nas kawą i ciastkiem. To tak już na samym początku. Bardzo fajnie, chętnie się pożywię i chętnie się kawy napiję. Jest z nami też Tomasz z Żor, który... Można by powiedzieć, że chyba ciekaw jestem, czy jako jedyny był na Poland Rock Festiwalu. Tomasz pisze, że było mega, chyba rekordowa frekwencja. No widzę, że Tomaszu, bardzo skrzętnie tutaj zaznaczyłeś się na zdjęciu. Gdzieś w tym polu namiotowym pewnie gdzieś Fazji, czyli Tomasz był, ale faktycznie wygląda to bardzo imponująco, jak widziałem relacje zespołu Godsmack. Powiedział wokalista, że jeszcze nigdy nie widział takiego tłumu pod sceną, więc nawet na artystach ten festiwal, najpiękniejszy festiwal świata, jak to mawia Jurek Owsiak, zrobił wrażenie. Kornelia też już jest teraz na liście obecności. Dziękuję bardzo. Czekam oczywiście na następne wpisy, na to, na wasze relacje z tego tygodnia. Dajcie znać, jak wam minął tydzień. Tomaszu, też możesz dać znać, jak było na Poland Rock Festiwalu, bo słyszałem, że każdy, kto tam się wybierze, to po prostu twierdzi, że musi to wydarzenie powtórzyć. Ja już przejdę do pierwszej propozycji, ale oczywiście facebook.com/fastforwardcharts, ten adres ciągle jest otwarty. Pierwsza propozycja to wraca do nas legenda. Nie dalej jak, muszę teraz trochę policzyć, tydzień temu, półtorej tygodnia temu, mieliśmy rocznicę śmierci Ozziego Osborna. Ozzy Osborne założył m.in. zespół Black Sabbath, to w sumie był jego pierwszy zespół. I w tym i założył go razem z Tonym Iommim. Tony, jako że... No, jest z nami dalej i dalej chce tworzyć muzykę, to postanowił zrobić coś w swoim solowym projekcie. I tak, 23 października dostaniemy w całości album From the Dark, na którym, jak sam Tony mówi, to album, którego nagrywanie sprawiło nam ogromną frajdę. Niczego nie próbujemy na nim udowadniać, to po prostu świetna płyta, która ma świetnego kopa. No to prawda, że Tony Iommi to zdecydowanie osoba, która nie musi już nic nikomu udowadniać. Pokażę to za chwilę na pierwszym singlu właśnie z płyty From the Dark. Singiel nazywa się World Alone, a nie jest tutaj sam, bo na basie tutaj w tym projekcie będzie grał Becky Baldwin, na perkusji Carl Brazil, a wokalnie, bo Tony nie będzie śpiewał, Tony jest gitarzystą, wokalnie wspomoże go wokalista z Norwegii Jorn Lande, znany m.in. z zespołu Masterplan, ale jak się wejdzie na jego stronę biograficzną, to tamtych zespołów jest chyba z 10, więc Jorn zdecydowanie tutaj jest doświadczonym wokalistą. Przed nami World Alone.

Tony Iommi i Jorn Lande w utworze World Alone. Pierwsza propozycja, którą otworzyliśmy dzisiejsze 1010 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. No trzeba przyznać, że Tony Iommi dalej w formie, jak tylko usłyszałem pierwszy raz, a w środę miał ten kawałek premierę, to wiedziałem, że już pojawi się tutaj na liście. Przynajmniej w propozycjach, bo czy pojawi się w regularnym notowaniu, to już od was zależy. fastforwardcharts.com to ten adres, to jeszcze będę dzisiaj przypominał. A jeśli chodzi o listę obecności na facebook.com/fastforwardcharts, to jest z nami również Ania Zdrawska-Pomorskiego, która też była na Poland Rocku. Pisze, że było mega i aż żal, że to już koniec i trzeba czekać cały rok. To te słowa się zawsze powtarzają, gdy rozmawiam z kimś o Poland Rock Festiwalu, że nie mogą się doczekać już kolejnego i zawsze chcą jechać. No, muszę przyznać, że to jest pewnie doświadczenie, które trzeba wypróbować. Może kiedyś sam nawet się na to zdecyduję. Mamy też zdjęcie Ani w słonecznikach i nawet ma okulary ze słoneczników. Bardzo fajnie to wygląda. Polecam naszą sekcję komentarzy pod ostatnim postem. facebook.com/fastforwardcharts. Bardzo fajne zdjęcie ze słonecznikami Ania ma. No i słucha też nas Bartosz z Żoliborza. Pozdrawiam serdecznie. Żoliborz to blisko klubu Potok słynnego. No bo w sumie klub Potok to się tam znajduje. Druga propozycja przed nami. Na ten powrót, no dobra, no może nie musiałem tutaj czekać długo, bo to 2 lata minęło od albumu Hollywood Suicide, ale i tak czekałem, można by powiedzieć, z utęsknieniem. Ghost Kid wrzucali takie wskazówki, że już niedługo na ich social mediach coś się stanie. Już niedługo będą mieli dosyć mocną zapowiedź. Jeszcze wcześniej zapowiedzieli trasę koncertową, jak to nazywa się Follow the White Rabbit Tour, Europe UK Tour. Zagrają też w Polsce, będą w Krakowie w klubie Hype Park, to 15 października. Jeśli ktoś chciałby wybrać się na koncert grupy Ghost Kid, to zapraszam, a muszę wam powiedzieć, że dzieje się tam naprawdę bardzo dużo. Sebastian Bisler, czyli wokalista i multiinstrumentalista, no ale głównie wokalista w zespole Ghost Kid, twierdzi, że miał ostatnio bardzo ciężki okres w życiu, w którym myślał, że utracił już wszystko, przede wszystkim utracił siebie. Na płycie właśnie Follow the White Rabbit, czyli będziemy gonić białego króliczka, ta płyta się ukaże 2 października, właśnie będziemy poznawać historię Sebastiana, czyli co się wydarzyło w życiu Sebastiana przez, podejrzewam, że ostatnie 2 lata właśnie od premiery Hollywood Suicide. Pierwszy singiel z tej płyty ukazał się w piątek. To jest Ivory. I to nasza druga propozycja.

Ghost Kid i Ivory to pierwszy singiel z nadchodzącej płyty grupy Ghost Kid Follow the White Rabbit, czyli będziemy gonić za króliczkiem. Czy go złapiemy? Podobno nie chodzi o to, żeby go złapać, tylko żeby go gonić. Ale to się przekonamy 2 października. Widzę, że Tomasz też ma zdjęcie w słonecznikach i to nawet ze swoją koleżanką. Z tego co widzę, pozdrawiamy Żanetę, ale nie z Wrocławia, Żanetę Faziową. Pozdrawiamy. No i właśnie Tomasz napisał o Poland Rock coś więcej. Godsmack, rewelacyjny występ, a nagłośnienie perfekcyjne. Tam nie można się do niczego przyczepić, a to co wyczynia zespół ADHD to też niemożliwe. Wokalista ma 13 lat. No szczerze mówiąc właśnie dużo dobrego słyszałem już o grupie ADHD, a docenił ich nawet zespół Nocny Kochanek, który zaprosił ich na koniec na dużą scenę. ADHD ma niebawem wydać swoją płytę, 10 utworów autorskich, bez coverów, a więc myślę, że zawitają na Fast Forward Charts. No ja tutaj czekam na nowe single, bo tutaj chętnie bym coś na listę wciągnął. Poland Rock, o Poland Rock można pisać i pisać, więc coś czuję, że jeszcze trochę relacji dostanę właśnie z Poland Rock Festiwalu. Jeśli ktoś słucha, to oczywiście dajcie znać facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj komentarze są dla was otwarte. Tak jak są też otwarte dla Ewy z Warszawy, która pisze, że też podpisuje listę obecności. Witam wszystkich i pozdrawiam. Ja pozdrawiam również. No i a propos młodzieży na scenie rockowej, to tutaj też będzie dosyć, można by powiedzieć, znamienny występ. Tom Morello. Tego pana nie trzeba nikomu przedstawiać. Zdaje się, że każdy kojarzy albo Rage Against the Machine, albo Audioslave, gdzie po prostu Audioslave to jest takie Rage Against the Machine, ale z Chrisem Cornellem na wokalu. No swego czasu Soundgarden, jeśli chodzi o projekty Chrisa Cornella, zdążył się reaktywować, no ale Audioslave już nie. No ale przejdźmy do Toma Morello, który jakiś czas temu w Polsce nawet grał koncert, ale no tutaj się nie załapałem na koncert. Tutaj się na bilety nie załapałem, za to każdy się będzie mógł załapać na płytę, która również niedługo, to będzie pierwsza płyta od 5 lat, Toma Morello, Everyone Gets Everything They Want. Kiedyś mój kuzyn odmówił taką modlitwę, Panie Boże, daj mi wszystko, co ja chcę. No to widocznie Tom Morello chce, żeby wszyscy tak mogli. Tak przynajmniej mówi tytuł płyty. Na tej płycie goście, między innymi Serge Tankian w poprzednim singlu był, no i Roman Morello, 15-letni syn Toma Morello, który już podobno już pokazuje, że talent odziedziczył zdecydowanie po tacie. I już no, ostatnio na jednym z koncertów bodajże w Tajlandii, już towarzyszył ojcu na scenie. No i nie jest to na pewno jego ostatnie słowo. Już twierdzi, że w Bangalore dokładnie. Bangalore to chyba jednak Indie, to pomyłka z mojej strony. No i już zdecydowanie mówi, że chce tutaj grać albo z ojcem, albo i samemu, chociaż Tom Morello pochwalił się, chociaż być może nie powinien, że chętnie pożycza sobie riffy do utworów od jego syna. Bo mówi, że na razie ma władzę rodzicielską, chociaż panie Tomie, dałbym jednak zrobić karierę solową synowi. Roman Morello na gitarze razem z Tomem Morello. Everyone Gets Everything They Want, tak będzie się nazywał album, 25 września się ukaże. A właśnie, jeszcze historia opisana w Date Night jest bardzo ciekawa, bo Date Night to historia 3 młodych dziewczyn, historia z czasów II wojny światowej, które działały w Holandii, stanowiły ruch oporu dla nazistów i działały poprzez uwodzenie i wabienie w pułapki właśnie nazistowskich żołnierzy, poprzez też dzięki temu, że mogły ich uwodzić i można by powiedzieć, że nawet randkować z nimi. Potem dokonywały aktów szpiegowskich, aktów sabotaży. No i ostatecznie, że tak powiem, sprawiali, że panowie naziści, a w zasadzie to nie panowie, bo im się chyba ten tytuł nie należy, naziści po prostu żegnali się z tym światem. I o tym postanowił zaśpiewać Tom Morello w utworze Date Night, a to nasza 3 propozycja.

was stolen.

I tak to właśnie kończyli naziści na randkach panie z ruchu oporu. Tom Morello razem z Romanem Morello, Date Night, to trzecia propozycja do Fast Forward Charts. Płyta Everyone Gets Everything They Want, czyli wszyscy dostaną tego, czego chcą. 25 września się ukaże. Do listy obecności dopisały się Ewa z Łodzi. Pozdrawiam serdecznie Łódź jeszcze raz. Pewnie gdzieś z Violą sobie razem albo osobno słuchacie. A dołączyła też do nas Katarzyna ze Zgierza. Pozdrawiam Katarzynę i Zgierz serdecznie. Ciekawe, czy Katarzyna też była na Poland Rock Festiwalu. To możesz nam, Kasiu, dać znać. Tomasz jeszcze pisze, a propos Vended, następcy grupy Slipknot też wypadli bardzo dobrze. Właśnie słyszałem, że też dużo dobrego o, można by powiedzieć, tutaj synu chyba jednego z członków grupy Slipknot, który właśnie założył Vended. Ale też jeśli chodzi o zespół Slipknot, to tutaj mamy newsy bardzo niepokojące, bo już by się wydawało, że sytuacja się normuje, ale nagle pojawił się news, że Sid Wilson nie jest już członkiem grupy Slipknot, a był z nimi od początku, od samego albumu Iowa. Więc tutaj pojawiła się enigmatyczna informacja, ale póki co nie wiem, czy jej wierzyć, tak szczerze mówiąc, bo Jim Root, który obecnie jest gitarzystą w grupie, na swoim Instastory napisał: nie wierz we wszystko, co czytasz, zatrzymaj się, pomyśl. Weź głęboki oddech, usiądź na chwilę, może po prostu poczekaj, aż pojawi się więcej informacji. Więc tutaj w takim razie zastosuję się do Jima Roota i poczekam na więcej informacji. Ale wy nie musicie czekać, żeby napisać na chociażby facebook.com/fastforwardcharts. Ja tutaj z kolei też czekam od was na informacje. Tak, dwie propozycje i dwie będą z Polski, od razu mogę powiedzieć. Pierwsza z nich to zespół Inclusion. Inclusion już bardzo dobrze znacie. Nigdy nie byłem. Ostatnio był kawałek na liście. Jakieś kilka tygodni temu go pożegnaliśmy, bo przetrwał całe 13 tygodni. Tak zadecydowaliście, więc tak gram. Teraz pod swoje skrzydła wziął ich Andrzej Puczyński w Izabelin Studio. Ten pan współpracował między innymi z Acid Drinkers, z Proletariatem, z zespołem The Materia, czy nawet z zespołem Cut. I tak oto między innymi pod egidą pana Andrzeja powstał utwór Toń, który jest bardzo osobistym utworem dla zwłaszcza wokalisty Macieja Chlebdy, który jakiś czas temu, jak wiemy, objął tę funkcję 2 lata temu. Też o tym sporo mówiłem swego czasu, a za to do grona gitarzystów grupy Inclusion dołączył Damian Tarasek i tak teraz właśnie wygląda skład. Póki co drugi singiel od Nigdy nie byłem. Może jeszcze się doczekamy jakichś tutaj informacji, jeśli chodzi o album albo trasę koncertową. To oczywiście dam wam znać, a wy pewnie zagłosujecie na Toń, która teraz ląduje u nas w propozycjach.

piątek na Sonarze objawił nam się zespół Inclusion z utworem Toń. To przedostatnia propozycja do kolejnych notowań Fast Forward Charts. Została nam jeszcze jedna. Coś dla fanów polskiego metalcore'u, no ale to widzę, że to polskiego metalcore'u, który już powoli wypływa na naprawdę światowe wody. Zespół Serpents nieraz byli w Fast Forward Charts, pochodzą ze Szczecina, podpisali ostatnio umowę z wytwórnią Out of Line Music, między innymi tam też wydają swoje utwory Combi Christ, Blood Angel i Till Lindemann na przykład, więc już zdecydowanie jest to sława światowa. Wydają ostatnio singiel za singlem. Jakiś czas temu grałem też ich w propozycji, ale, no, ale jakoś to były takie notowania mocno tutaj z lukami, więc nie udało im się. Teraz jak emituję regularnie, to może im się uda z utworem Painkiller, który też jest bardzo osobisty dla zespołu. Już zdobyli światową sławę, a przynajmniej europejską, bo grali z zespołem Ektomorf na ich ostatniej trasie koncertowej jako support, więc na pewno dali się poznać. Painkiller to nasza ostatnia propozycja.

Jak to u Serpents, mocne metalcore'owe uderzenie. Painkiller to nasza ostatnia propozycja do 1010 notowania Fast Forward Charts. Na wszystkie z propozycji będziecie mogli zagłosować po godzinie 20.30 na stronie fastforwardcharts.com albo po zagraniu dzisiejszego numeru 1, bo za chwilę wchodzimy w 1010 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Za nami właśnie trzy propozycje zagraniczne i dwie polskie. Które z nich się znajdą na liście? To już od Was zależy. facebook.com/fastforwardcharts. Oczywiście przypominam o naszej liście obecności, o tym, że możecie dać znać, że słuchacie, możecie dać znać, co robicie, jak Wam się słucha listy. Oczywiście czekam na Wasze wiadomości. Chociaż teraz to, jak to ci, co słuchają co tydzień, to wiedzą, że teraz będzie gonitwa. Ale zanim gonitwa, to oczywiście statystyki dzisiejszego notowania. Mamy 9 awansów, 9 spadków, 2 utwory, które pozostały bez zmian, 3 nowości tylko i 2 powroty. To wszystko się składa na 25 utworów, które wybraliście do dzisiejszego 1010 notowania Fast Forward Charts. Miejsce 25 i duży spadek. 10 oczek w dół z 15 po 5 tygodniach na liście. Jeśli ktoś chce się wybrać na Avatar na żywo w tym roku jeszcze, to może to zrobić w ramach europejskiej trasy koncertowej. We Wrocławiu zagrają 19 grudnia. To będzie taki świąteczny koncert. A Crying Fire teraz na 25.

Avatar i Crying Fire to miejsce 25, spadek z miejsca 15 po 5 tygodniach na liście. Tak wspomniałem właśnie o europejskiej trasie koncertowej grupy Avatar. No to właśnie kończą ją we Wrocławiu 19 grudnia. No ale też już ogłoszono, że w przyszłym roku wystąpią na Wacken Open Festival. Więc tutaj jak widać Avatar też szykuje się na festiwalowy sezon. Może na Mystiku też ich zobaczymy, bo są takie spekulacje. facebook.com/fastforwardcharts. Oczywiście czekam tutaj na wasze opinie, wasze wiadomości, a który zespół wy byście chcieli zobaczyć na festiwalu, albo tak po prostu na koncercie. Może na przykład Nothing But Thieves, którzy teraz właśnie na antenie radioaktywnego na 24 miejscu w Fast Forward Charts. Niby strefa spadkowa, ale tutaj jednak oczko do góry z 25 na 24. Stray Dogs po 2 tygodniach na liście.

Nothing But Thieves i Stray Dogs to akurat oczko do góry z 25 na 24 po dwóch tygodniach na liście. Tomasz pisze, poza tym udało mi się jeszcze być na takich zespołach jak Orbit Culture, The Lottery Winners, Dropkick Murphys, Łzy, ADHD już wspominane dzisiaj, Godsmack również wspominany, Nocny Kochanek, POD, Helenine Oczy, Malevolence, Wargasm i Happy Set. Ogólnie po Land Rock trzeba mieć dobrą kondycję, bo zrobiłem około 100 km, tak około 30 tysięcy kroków dziennie. No to faktycznie kondycję to trzeba mieć, no trzeba być po prostu niezmordowanym. Ale że tak powiem, jak się chce zobaczyć wszystkie koncerty, to tutaj też trzeba pochodzić. No doświadczyłem też trochę tego na Mystic Festiwalu, ale podejrzewam, że tam trzeba się nachodzić bardziej. facebook.com/fastforwardcharts. Czekam również na wiadomości. Od was wszystkich. Drugi tydzień na liście teraz będzie i to będzie powrót na miejsce 23. Był pan wokalista w grupie Bad Wolves, teraz jest pani. Painted Red to miejsce 23.

Powrót na miejsce 23. Zespół Bad Wolves i Paint It Red. Drugi raz na liście, no i mam nadzieję, że teraz już podtrzymają się z nami dłużej. Ale to wy tu decydujecie, to wy tę listę ustawiacie. I na przykład ustawiliście tak, że na miejsce 22. wrócił zespół Defiart z utworem Odwrócić Los. 11. raz będzie już ten utwór na liście, więc oprócz tego razu, który za chwilę, jeszcze będzie można dwa razy go usłyszeć w regularnych notowaniach. Ale na horyzoncie pojawia się już nowy singiel What I Feel Inside. Ten singiel się ukaże 14 sierpnia, więc coś czuję, że zasili propozycję. Ale póki co Odwrócić Los po polsku na miejscu 22.

Defi Art z utworem Odwrócić los to miejsce 22, najwyżej notowany powrót, można by powiedzieć, w dzisiejszym notowaniu. Chociaż 11 raz już gramy ten utwór, właśnie Odwrócić los, ale na horyzoncie pojawia się kolejny singiel grupy What I Feel Inside. To już za 2 tygodnie, bo 14 sierpnia będzie miał premierę. Zostajemy w Polsce, tylko szkoda, że muszę tutaj zapowiadać taki duży spadek. Z 8 na 21, po 2 tygodniach na liście, zespół San Quentin z utworem Nie jesteś sam, 13 oczek w dół.

San Quentin, nie jesteś sam. 13 oczek w dół dzisiaj, z 8 na 21 po dwóch tygodniach na liście. No mam nadzieję, że jednak fani San Quentin jeszcze powalczą tutaj w Fast Forward Charts, no bo bardzo fajnie ich tutaj reprezentacja na tej liście wygląda. Jeśli chodzi o newsy od samego zespołu, to San Quentin na swoim Facebooku napisali, że trzecia płyta tuż. No to będziemy śledzić tutaj newsy. A jeśli chodzi o trzecią płytę, to to samo można powiedzieć o kolejnym zespole dzisiaj. Na miejscu 20 Skald. Płyta Orlog już 25 września się ukaże. To już za jakiś czas, tutaj nawet znamy datę. Draumacona dzisiaj z 23 awansuje na miejsce 20 po 4 tygodniach na liście.

Bardzo klimatyczne, bardzo folkowo, no ale niestety musimy przerwać. Chociaż to trzy oczka do góry z 23 na 20. Dzisiaj zespół Skald z utworem Draumacona. Po 4 tygodniach na liście. W Polsce będzie można ich na żywo zobaczyć w Stodole. Jeśli dobrze pamiętam, 19 i 20 października będą supportować grupę The Who. Mieliśmy już dzisiaj jeden duży spadek, to 13 oczek w dół, San Quentin z utworem Nie jesteś sam, po 2 tygodniach na liście. No to teraz muszę przebić ten spadek, 14 oczek w dół, z 5 na 19, zespół Goldilocks z utworem Butterflies. Po 7 tygodniach na liście, mam nadzieję, że się jeszcze odbiją.

Goldilocks i Butterflies. Niestety muszę ogłosić, że to największy spadek w 1010 notowaniu Fast Forward Charts. Utwór Butterflies spadł z 5 na 19 miejsce po 7 tygodniach na liście. No mam nadzieję, że się jeszcze odbiją, że jeszcze wrócą do regularnego głosowania. I chwali. 18 miejsce teraz przed nami. No tutaj wiadomości lepsze. Tutaj akurat awans. Playing God, tak nazywa się utwór. Corey Taylor, swego czasu zespół Slipknot, teraz to w sumie trochę nie wiem, z 19 na 18 w każdym razie awansuje po 9 tygodniach na liście. Motionless in White, wspomaganie przez Corey'a Taylora w utworze Playing God, to z płyty Decades.

Dużo właśnie takiej cybernetycznej i internetowej tutaj tematyki na ostatniej płycie grupy Motionless in White, Decades z utworem Playing God. Dzisiaj oczko do góry z 19 na 18 po 9 tygodniach na liście. Dajcie znać, czy słuchaliście Decades, dajcie też znać, czy słuchaliście Vindicate, takiego albumu grupy Black Veil Brides, bo tydzień temu pożegnaliśmy akurat Vindicate, ale Revenger dzisiaj jeszcze nawet awansuje z 20 na 17 po 10 tygodniach na liście. Black Veil Brides i Rob Flynn z grupy Machine Head teraz.

Nikt nie ucieknie przed Revengerem, tak śpiewa Andy Birzak z Black Veil Brides. Tutaj panów z Black Veil Brides też będzie można usłyszeć na żywo 30 między innymi stycznia w Warszawie, no i oczywiście też 4 lutego we Wrocławiu. Bilety, z tego co wiem, to jeszcze są, aczkolwiek na Warszawę to się już kończą. Bo na Warszawę, jak ostatnio patrzyłem, to już było tylko na takich wyższych balkonach. W każdym razie Black Veil Brides teraz na 17, a teraz miejsce 16. Miejsce 16. Mówiłem, że są trzy nowości, więc teraz czas na pierwszą z nich. Grecy na liście, proszę państwa, u nas teraz. Villagers of Ioannina City, tak nazywa się zespół. Venceremos, czyli zwyciężymy, i po hiszpańsku, i po portugalsku. Tak nazywa się i singiel z tej płyty, no i też płyta, która już 18 września się ukaże. Venceremos, grupy Villagers of Ioannina City, to debiut na miejscu 16.

Villagers of Ioannina City z utworem Venceremos. Twierdzą, że zwyciężą, no ale póki co to miejsce 16 w 1010 notowaniu Fast Forward Charts. Była gonitwa, ale oczywiście możecie pisać na facebook.com/fastforwardcharts. Czekam też na wasze komentarze, czekam na wasze wiadomości. Dajcie znać, jak wam się słucha listy, dajcie znać, może ktoś dołączył teraz, to jak najbardziej też zachęcam do podpisania listy obecności. Album Venceremos od Villagers of Ioannina City to 18 września się ukaże, ale troszkę szybciej, bo 28 sierpnia ukaże się Pure Ecstasy. A na miejscu 15 mamy kolejny singiel z tego albumu, który dzisiaj właśnie debiutuje na miejscu 15. Eyes Closed od grupy Beartooth.

Z 10 na 14 dzisiaj Megan z utworem The Devil of Rock'n'Roll. 4 oczka w dół, jak można było sobie policzyć. 12 tygodni na liście, co oznacza, że jest to, no mógłbym powiedzieć, że najstarszy utwór na liście, ale teraz powiem, że jeden z najstarszych utworów na liście. 12 tygodni. Czyli to jeszcze jeden tydzień, za tydzień jeszcze możemy usłyszeć ten utwór i diablicę w postaci Megan, diablicę rock'n'rolla. No teraz zdecydowanie panowie będą w zespole. Marrow Deep to płyta na cześć Brenta Hindsa, który jakiś czas temu odszedł z zespołu Mastodon, no a potem jeszcze odszedł również z tego świata. Marrow Deep, tak się będzie nazywała, 28 sierpnia będzie miała premierę, a już teraz możemy posłuchać utworu Snakes for Dinner, który dzisiaj akurat spada o dwa oczka z 11 na 13.

z 11 na 13, więc dwa oczka w dół. Dzisiaj Mastodon z utworem Snakes for Dinner, bo chyba tego nie powiedziałem w poprzednim wejściu. Sto z płyty Marrow Deep, której premiera już za 4 tygodnie. Tomasz pisze, bardzo dobrze się słucha i o dziwo bardzo rzadko ścina. Muszę pochwalić mojego operatora internetu, bo ciągle w trasie. No to, że rzadko ścina, to bardzo się cieszę, bardzo fajnie, że w sposób nieprzerwany możesz tutaj słuchać Fast Forward Charts, ale ciekaw jestem, gdzie w trasie jesteś, Tomaszu. Jeśli możesz nam zdradzić, to oczywiście daj znać. Ciekaw też jestem, jak pogoda u was. No w Warszawie ostatnio bardzo ciepło, wczoraj ostatnio padało. A teraz będziemy krzyczeć. Będziemy krzyczeć dlatego, że zespół Skillet spada o 3 oczka z 9 na 12 z utworem Scream. Po 3 tygodniach na liście. No mam nadzieję, że wrócą jeszcze do pierwszej dziesiątki, bo przez ostatnie 2 tygodnie tam właśnie byli.

No i tak właśnie Skillet wykrzyczeli nam ten utwór. Szkoda, że trzy oczka w dół z 9 na 12 po 3 tygodniach na liście to Scream od grupy Skillet. Ewa pisze, w Łodzi dzisiaj już słonecznie, wczoraj mocno popadało. No tak, wczoraj przez takie przelotne deszcze, chociaż w pewnym momencie to nawet mocno, też była mocna ulewa w Warszawie. Akurat mniej więcej w czasie godziny W, bo wczoraj była też godzina W. Rocznica powstania warszawskiego, wszystkie syreny w mieście zawyły równo o 17, a później zaczął też padać deszcz. No ale zawsze to jest wielkie wydarzenie w Warszawie, kto był, ten być może zna ten klimat. Jutro, z tego co patrzyłem na pogodę, to też może popadać, ale tak bardzo przelotnie i w niektórych miejscach w kraju, między innymi właśnie w Łodzi też tak, między innymi około 19 lub 20 z tego co patrzyłem, ale generalnie też słonecznie w całym kraju. Tomasz pisze, jeśli chodzi o jego trasę, jeszcze 40 minut, okolice Gliwic aktualnie. No to akurat w 40 minut pewnie zagramy 11 utworów, a być może będziemy grać jeszcze trochę dłużej, bo 11 utworów nam zostało dzisiaj w 1010 notowaniu Fast Forward Charts. No i to mówiłem, że mamy dwa najstarsze utwory w Fast Forward Charts. No to oto drugi z nich. I to też, i to akurat awans. Z 16 na 11, czyli 5 oczek do góry, Who Will You Follow grupy Evanescence po 12 tygodniach na liście.

z 16 na 11. Dzisiaj Evanescence awansują z utworem Who Will You Follow 5 do góry, ale to już 12 tydzień na liście, więc nie jest to ostatni. Jak zagłosujecie na Evanescence, to za tydzień również ich usłyszymy, bo to 12 tydzień, a nie 13. facebook.com/fastforwardcharts. Czekam tutaj na wasze wiadomości, a teraz już wchodzimy do pierwszej dziesiątki. Tak patrzę na stronę instagramową, bo facebookowej nie ma, zespołu Without Warning, to widzę, że na razie koncertują głównie w Finlandii. Femme Fatale, tak się będzie nazywała póki co seria dwóch koncertów. 4 września w Turku, 5 września w Vantaa. Będą występować razem z zespołami Crimson Sun i Blame Me. Ciekaw jestem, czy skoro Femme Fatale, to Chris Harms też tam się będzie mógł pojawić. Tu się na pewno pojawi w utworze Breed, który dzisiaj awansuje o dwa oczka do góry z 12 na 10.

z 12 na 10 Without Warning z utworem Breed, wspomagani tutaj przez Chrisa Harmsa. Dwa oczka do góry z 12 po 5 tygodniach na liście. No to pierwsza dziesiątka otwarta, a notowanie dzisiaj z numerem 10-10, czyli 1010.

z Blind Channel usunięte z social mediów zarówno zespołu, jak i poszczególnych członków. I na stronie grupy odpalone odliczanie, które się skończy 5 sierpnia. To już za 3 dni, więc w środę możemy się spodziewać wielkich newsów z Finlandii. No ja na przykład czekam ciągle na występ chociażby Hokki, ale też i na Blind Channel. Też oczywiście pójdę, jeśli ogłoszą chociażby koncerty w Polsce. Za to ostatnio koncert Hokki był transmitowany w niemieckiej telewizji w ZDF w ramach Fernsehgarten, to taki muzyczny program w letniej ramówce. No i tam na przykład In the Darkness od Hokki można było usłyszeć w wersji na żywo. No fajnie by było, wyobraźcie sobie, na przykład włączacie sobie telewizyjną dwójkę albo Polsat i tam możecie zobaczyć właśnie Hokkę albo inny rockowy koncert. Chociaż jedynka ostatnio transmitowała Openera, więc może i u nas coś się w tej materii wydarzy. Póki co Hokka to w radioaktywnym Fast Forward Charts. Z 14 na 9 dzisiaj Via Miseria.

Hokka i Via Miseria to z 14 na 9, awans o 5 oczek. 9 raz gramy już ten utwór, a płyta Via Miseria 4 to już jakiś czas temu się ukazała, ale i tak możecie, no ale wiadomo, że i tak warto zawsze ją posłuchać i do niej wrócić. Ania napisała, a propos Hokki, powinien wystąpić na Poland Rocku, a co do Blind Channel, to może być odliczanie do nowej płyty, tylko ciekawa jestem, jak będzie brzmieć bez Hokki. No i tutaj muszę przyznać, że bardzo mocno mi to przypomina sytuację z grupą UMF. Tam też wokalista odszedł. No i nie wiadomo było, co dalej. Cały zespół się zastanawiał. No tutaj Blind Channel jakoś chyba

bardziej po cichu sprawę załatwili. No cóż, zobaczymy w środę. Może będzie na przykład ogłoszenie nowego wokalisty. Może i tak być. Ale coś czuję, że news będzie potężny. A Ewa jeszcze napisała, na nadchodzący tydzień upały powrócą, w środę w Łodzi będziemy mieli 38 stopni. Pijcie wodę. I naprawdę nawadniajcie się, jeśli musicie, jeśli nie musicie, to nie wychodźcie z domu. No tak, a jeśli już wychodzicie, to oby do jakichś klimatyzowanych pomieszczeń, żeby jakoś wytrzymać te dni. Bo wiecie, ja lubię ciepło, ale 38 stopni, w Warszawie akurat 37 będzie w środę, to mówiąc szczerze, trochę mnie przeraża. Więc zobaczymy, jak to wytrzymamy. No ale z tego co widzę, to od piątku już przychodzi ochłodzenie i w piątek na przykład maksymalnie 23 stopnie w Warszawie. Więc mam nadzieję, że jakoś wytrzymamy. Z 7 na 8 teraz oczko w dół, Marilyn Manson z utworem Exit Wound. A tu już płyta niedługo, za 2 tygodnie. One Assassination Under God, Chapter 2. To za 2 tygodnie cała płyta, a Exit Wound już teraz.

Na 8 z 7 Marilyn Manson z utworem Exit Wound, ale jest ten utwór już z nami 5 tygodni na liście, więc zdecydowanie dobrze się u nas teraz trzyma. facebook.com/fastforwardcharts. Też czekam na raporty pogodowe nie tylko z Łodzi, również z innych miejsc w Polsce. Dajcie znać, jak się też przygotowujecie może na te nadchodzące upały. Co prawda to nie pierwszy raz u nas, ale jednak prawda. Jednak będzie nam to troszkę doskwierać. 7 utworów nam zostało do końca i gdyby ktoś pytał, gdzie ta jeszcze jedna nowość, bo miały być 3, były 2. A ta jedna nowość to właśnie... No to właśnie teraz. The Who debiutują na miejscu 7 z utworem Horseman. Ostatnio wydali swój 3 album Hun, czyli człowiek po mongolsku. No, miałem przesłuchać w poniedziałek, ale plany mi się troszkę zmieniły, więc mam nadzieję, że już w ten poniedziałek to mi się uda sobie posłuchać tejże płyty. Wystąpią na 2 koncertach w Polsce, 19 i 20 października, to w warszawskiej Stodole, ale będą ich supportować Skald, to już mówiłem, Skald u nas też na liście. Ale też czeka ich, można by powiedzieć, też bardzo ważne, podejrzewam, dla nich zdarzenie, ponieważ będą świętować 10. rocznicę ich pierwszego albumu Wolf Totem i będą ją świętować w swoim rodzinnym mieście, czyli w Ulaanbaatar w Mongolii na stadionie centralnym, tak to się nazywa. Tutaj to jest napisane cyrylicą, ale ja tutaj nie jestem w stanie tego dobrze przeczytać, dlatego niech to będzie stadion centralny w Ulaanbaatar. Tam właśnie wystąpią i ogłaszają bardzo wielki koncert dla wszystkich swoich fanów. Nie wiem, czy ktoś jest aż takim fanem The Who w Polsce, żeby wybrać się do Ulaanbaatar, ale podejrzewam, że to zdarzenie będzie legendarne. No u nas jeźdźcy teraz nadjadą. Horseman to debiut na miejscu 7.

Nowość na miejscu siódmym i to najwyżej notowana nowość dzisiaj, zespół The Who z utworem Horseman. To z płyty Hun, trzeciego albumu grupy, ale tutaj wielkie wydarzenie, już mówiłem, że się szykuje. 8 sierpnia, czyli w najbliższą sobotę będą grali koncert w Ulaanbaatar, a 19 i 20 października zagrają w Warszawie. Bilety widziałem, że jeszcze są, w Stodole będą grali, więc w sumie to całkiem niedaleko od nas. 6 utworów nam zostało do końca, więc jeszcze jeśli ktoś chce napisać, to zapraszam facebook.com/fastforwardcharts. A teraz najwyższy awans w dzisiejszym notowaniu. Zespół Atma bardzo tutaj ma apetyt na różne konkursy, widzę, muzyczne, bo wygrali konkurs od strony Rock Center, Scena jest wasza. To tam akurat byli na miejscu pierwszym. Widać, że mocno podjęli walkę też w Fast Forward Charts. No i udało się awansować o 7 oczek i po 5 tygodniach na liście są na miejscu 6. To utwór W objęciu gwiazd.

Katarzyna Bloch na wokalu i zespół Atma. To dzisiaj 7 oczek do góry z 13 na 6 z utworem W objęciu gwiazd. A Katarzyna Bloch to warto wspomnieć, że to jest uczennica Ani Ortodox, więc przy okazji mogę wspomnieć o Klosterkellerze. Zespole Klosterkeller 7 listopada grają, ale w sumie muszę sobie przypomnieć gdzie, bo pamiętam, że w Warszawie, ale żebym wam nie skłamał, to muszę sprawdzić dokładnie. Ciekawe, czy szybko to znajdę. 7 listopada na pewno grają w Warszawie, to w ramach 30 lat albumu Cyan, który podobno będzie nagrywany jeszcze raz, bo tak Ania Ortodox obiecała właśnie tego na ostatnim koncercie, a swego czasu Atma supportowała Klosterkeller i tam naprawdę brzmieli bardzo dobrze, więc mam nadzieję, że będę mógł kiedyś powtórzyć to doświadczenie. Top 5 1010 notowania Fast Forward Charts teraz właśnie przed nami. Małe roszady, troszkę się pozmieniało, ale to za chwilę wszystko odkryjemy. Wszystkie karty tutaj odkryjemy. Na 5 z 4 Nickelback wspomagani przez gitarzystę o pseudonimie John Five z utworem Rattle the Cage.

Rattle the Cage grupy Nickelback to miejsce piąte z czwartego po dwóch tygodniach na liście, więc troszkę nam idą w dół tutaj. Za to Bring Me The Horizon, 4 tygodnie są już z nami, no i ich póki co droga na liście wygląda tak, 1, 2, 3, 4, bo zaczęli od miejsca pierwszego, potem byli na drugim, potem na trzecim, no i teraz na czwartym. Mam nadzieję, że ten trend się nie utrzyma, że tak będą spadali o jedno oczko. Mam nadzieję, że jednak może jeszcze awansują, ale to tutaj wy musicie tak zagłosować. Z trzeciego na czwarte dzisiaj Dehumanized.

The Humanized od Bring Me the Horizon to spadek z dzisiaj z trzeciego na czwarte po czterech tygodniach na liście. Tak jak mówiłem, no 1, 2, 3, 4. Pierwsza trójka teraz już przed nami w Fast Forward Charts. No i jak widać, tak nam się zsuwały te utwory. Było z czwartego na piąte, z trzeciego na czwarte. To czy na trzecim utrzyma się ten trend? Nie, na trzecim mamy awans. Po dwóch tygodniach na liście zespół Parastate, wspomagani przez Krystiana Muchę, to z utworem Nowa Droga. No i być może ta droga prowadzi na szczyt listy. No ale póki co prawa strona podium, czyli miejsce trzecie.

Parastate, wspomagani przez Krystiana Muchę w utworze Nowa Droga, to można by powiedzieć utwór wchodzący właśnie na podium, bo z 6 na 3 dzisiaj, po 2 tygodniach na liście, no i podejrzewam, że bardzo miła niespodzianka dla panów z Parastate. facebook.com/fastforwardcharts, jeszcze przez 2 utwory tutaj będę. Tak, widzę, że Reels wstawiony, no to mogę zapowiadać numer 2. Wirefall tym razem. Grali ostatnio na Rock and Palast i teraz jeszcze ostatnio też wypuścili nowy singiel. Jeszcze do mnie nie trafił tutaj na playlistę. Trafi pewnie w przyszłym tygodniu, więc zobaczymy, czy to skończy się tym, że będzie w propozycjach. Nowy singiel nazywa się Storm, ale to nie on teraz. Teraz I Stand, który tydzień temu bardzo ładnie awansował z 11 na 2 i to 2 miejsce utrzymał. Po 7 tygodniach na liście.

z drugiego na drugie po 7 tygodniach na liście zespół Wirefall i utwór I Stand. Na horyzoncie już jest nowy singiel Storm. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, a jeszcze przy okazji powiem, że 14 września to między innymi wtedy Wirefall zagrają koncert, wtedy dokładnie to zagrają w Warszawie, w Progresji. Ale to nie tylko jedyne, to nie jedyne miasto, w którym zagrają, bo będzie też i Poznań, i Szczecin, i Kraków, też z polskich miast. facebook.com/fastforwardcharts, ale to w sumie już powoli, to się będziemy żegnać dzisiaj, bo został już tylko numer jeden, więc to było 1010 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Prowadziłem je ja, czyli Konrad Maciąg, realizowałem je również. Mam nadzieję, że wszystko dobrze było słychać, że było mnie wyraźnie słychać, że dobrze się bawiliście przy utworach. I dziękuję też, że byliście dzisiaj do samego końca. Przez wszystkie 30 utworów, które zagrałem, bo było 5 propozycji i 25 utworów. Już za chwilę uruchomię głosowanie na stronie fastforwardcharts.com. Właśnie zacząłem tutaj wpisywać nowe dane do głosowania. W sumie udostępniam właśnie nową listę i fastforwardcharts.com już możecie powoli wchodzić i sprawdzać, czy jest nowa ankieta do głosowania, taka z numerem 1010 z datą 2 sierpnia 2026 już jest. Jeśli ktoś wejdzie szybko, to zobaczy, że po raz trzeci mamy ten sam numer jeden, panowie z grupy Yenai z utworem Paralyzed. Trzeci raz z rzędu są na miejscu pierwszym. Ja dzisiaj obejrzałem teledysk do tego utworu i naprawdę polecam, bo tam się dużo dzieje. Są 3 grupy tancerek, jedne właśnie w strojach ludowych, inne chyba w trochę innych strojach ludowych bym powiedział, no a jeszcze inne to po prostu bardzo dobrze wygimnastykowane panie. Paralyzed to nasz niezmienny numer jeden. Głosowanie na fastforwardcharts.com już uruchomione, więc teraz mogę wam powiedzieć, że do usłyszenia za tydzień. Mam nadzieję, że słyszymy się o 18 również, więc do usłyszenia za tydzień i cześć.

0: Na ekranie.
1: Siemaneczko, to jest Na ekranie, a audycja o filmach, które warto oglądać. Z tej strony witam się ja, Marek Bączyński. Ze mną dzisiaj studio jest całkiem pokaźne, bo akurat właśnie z taką trochę obsuwą, aż 20-minutową, wchodzimy, ponieważ oglądaliśmy przed chwilą właśnie nasz dzisiejszy film, czyli Salo, 120 dni Sodomy. Film, który tutaj też nasz pokaz zebrał właśnie publiczność, małą, ale jakąś. No i dzisiaj to też tutaj mamy w studiu. Jest ze mną Sebastian Borkowski.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Oraz debiutancko, tutaj tak specjalnie przyszli Julian Stosio.
3: Hej, cześć, dobry wieczór.
1: Jędrzej Gąsiolek.
4: Siema, siema.
1: I realizuje nas dzisiaj Mateusz Nowakowski. No i cóż, aktualności też raczej już nie ma co robić i tak wchodzimy tutaj z taką obsuwką, więc wszyscy tutaj czekacie na temat tego, co możemy, co powiemy o właśnie naszym dzisiejszym filmie, więc może taki najpierw mały wstęp co do niego. Sam film jest wyreżyserowany przez bardzo znanego włoskiego reżysera, może nie jakiegoś takiego topowego, ale jednak bardzo znanego, jeśli chodzi o historię kina włoskiego, czyli Pier Paolo Pasolini, reżyser bardzo kontrowersyjny, w zasadzie jakby całą karierę, całą swoją twórczość taką filmową zbudował po prostu na właśnie takim bardzo politycznym, bardzo polaryzującym i takim uderzającym przekazie. Już jego takie pierwsze dzieła, takie nawet filmy krótkometrażowe, ja sam oglądałem jeden właśnie taki na pewno raz na takim pokazie w kinie. Nie pamiętam jeszcze, jak się dokładnie nazywał ten short, ale tam były jakby takie pokazy takiej skrajnie lewicowej orientacji politycznej Pasoliniego, gdzie właśnie film był o aktorze, takim naturszczyku grającym ukrzyżowanego Jezusa, który ku ironii też na planie umiera z głodu. To jest jedno z takich przykładowych dzieł Pasoliniego. No i Pasolini też nie tylko tymi powiedzmy sprawami politycznymi żył, chociaż tutaj też w Salo jest to ważny wątek, ale też dużo jakby miał takiej powiedzmy przykładu uwagi do spraw właśnie takich pasji oraz seksualnych spraw. Bardzo dużą taką jakby częścią też kina Pasoliniego była ogólnie transgresja, czyli takie poruszanie widza w taki szokujący sposób, ale nie jest to aż taki szok po prostu dla samego szoku, jest to coś, co ma widza wstrząść i jakby myślę, że jeśli chodzi o Salo, to jest to idealny chyba właśnie przykład tej takiej pasolińskiej transgresji, która łączy te takie wątki seksualne z filozoficznymi oraz z politycznymi. No ale w ogóle o czym jest nasz dzisiejszy film? Sam tytuł nawiązuje do tytułu książki Markiza de Sada, która ma ten sam tytuł, opowiadający o czterech libertynach we Francji, którzy też się właśnie zamykają w zamku i spędzają te tytułowe 120 dni na po prostu najgorszych po prostu takich pasjach seksualnych, jakie można wymyślać, jakie istnieją. Sam film nasz w zasadzie bierze całą, adaptuje tą fabułę, tylko przenosi nas właśnie z tej Francji XVIII-XVII wiecznej do Włoszech w czasie właściwie pod koniec II wojny światowej, do ostatnich dni też tytułowej tutaj Republiki Salo, która była taką właśnie nazistowską marionetką we Włoszech. I widzimy losy czterech właśnie mężczyzn, których imion chyba nie znamy. Oni tutaj są nam znani jako książę, prezydent, biskup i magistrat, jeśli dobrze pamiętam. Którzy porywają już na samym początku chłopców, dziewczyny takie w okolicach 15 lat. To już nam od razu dużo mówi, jakiego typu to są ludzie. A jakby od tego początku porywania młodych ludzi, to jest już po prostu tylko w dół, jest coraz gorzej. Właśnie im dalej brniemy w film, tym bardziej ta cała taka szalona, seksualna, zdeprawowana orgia się postępuje i coraz to gorsze fetysze i jakieś właśnie takie szokujące widoki pojawiają się. To jest też w zasadzie cała fabuła, nie jest ona jakaś bardzo skomplikowana, cały sens właśnie jej jest w tym takim postępującym zgorszeniu, więcej też nie będę więcej w zasadzie rozwodził się nad, no, nad tą kwestią fabularną, więc tutaj już jakby zwracam się do was, panowie, co wy sądziliście o naszym dzisiejszym filmie?
0: Ja myślę, że... tak, dzień dobry. Ten film zawsze tam figurował jakoś w mojej głowie jako no taki, jakaś, nie wiem, jakaś góra tam do zdobycia jako dla fana, dla kinomana, prawda? I zawsze jakoś gdzieś tam to było i figurowało jako coś takiego mega legendarnego, co trzeba obejrzeć. I no nie wiem, jestem po seansie tego, świeżo co jesteśmy po seansie tego. I jakoś, nie wiem, mam chyba mieszane odczucia, muszę przyznać całkiem. No nie wiem, czy mogę tak szczerze powiedzieć każdemu, że tak, stary, to naprawdę mega warto wyjść ten film. No nie wiem, w sensie może to jest kwestia teraz moich jakichś odczuć, co do takich świeżych, które muszą się uformować, oczywiście po jakimś czasie i wtedy może doszedłbym do innego wniosku, ale szczerze powiedziawszy, niespecjalnie mi się podobało.
2: Mam wrażenie, że ten film jest taki bardzo polaryzujący, bo też trudno trochę przejść przez tą barierę takiego zgorszenia, takiego, który pokazuje w bardzo radykalnych po prostu metodach tych czterech panów. No ale mam wrażenie, że głównie to jest właśnie krytyka polityczna takiego faszyzmu, takiej skrajnej prawicy, jakiegoś takiego zamknięcia seksualnego, które prowadzi do takich właśnie aktów. Które panowie tam przedstawiali.
4: Ja bym wrócił do tego, co Marek wcześniej wspomniał o pewnej transgresji, która jest przedstawiona w tym filmie. Wydaje mi się, że on jest celowo perwersyjny, natomiast nie stara się tej perwersyjności odczarowywać. Jakby współcześnie mamy wiele dzieł kultury, czy to w filmie, czy to w sztuce malarskiej, które starają się w tym sensie zdjąć piętno z tej takiej nienormatywnej seksualności. Tutaj, no, jak wiemy, biograficznie Pasolini był otwartym homoseksualistą, mocno angażował się w sprawy polityczno-społeczne. Natomiast film Salo, gdzieś tam zestawiony z powieścią De Sada, chyba gryzie to z troszkę innej strony. Sad, który rzeczywiście wyznawał ten libertynizm, ja też nie wiem, przyznaję się, nie czytałem De Sada, ale wydaje mi się, że tam jest to przedstawione jako pewien właśnie manifest takiej wolności zmaksymalizowanej, tak? Pewnych perwersji seksualnych, które są według niego dopuszczone. Wydaje mi się, że to, co robi Pasolini, to przestawia ten nacisk z tych wszystkich tragicznych po prostu orgii, które nie są jakby konsensualne, na właśnie to, jak pewien system polityczny może działać z ludźmi, tak? To są właśnie młode osoby wzięte, w zasadzie porwane wbrew swojej woli, chociaż też widzimy tylko kilka postaci, które zostały porwane, tak? Jest to niedopowiedzone. Możliwe, że część z postaci, które pojawiają się w filmie jako więźniowie seksualni, mogły wyrazić zgodę na coś takiego. Przez całą długość filmu widzimy, no, szczególnie w ostatnim akcie, po prostu absolutną, bezwzględną rękę władzy czterech panów z wyższych sfer, którzy de facto są w stanie robić z podwładnymi tylko wszystko, co chcą w zasadzie. Ta perwersja uderza nas jako widzów, ale no nie wiem, ma gdzieś tam skłonić do przemyśleń nad jakimś po prostu systemem faszystowskim. Nie wiem, czy mnie to szczególnie uderzyło. Ten film był po prostu, był ciężki, tak? Nie jest to easy watch. Nawet pomijając to, że już nawet we współczesnym kinie gdzieś tam ta granica się przesunęła i widzimy dużo takich scen kontrowersyjnych, nieprzyjemnych dla oka. No tutaj ewidentnie tak historycznie Pasolini chyba rzeczywiście przelał te szale. Znaczy po prostu to, że Salo zostało wypuszczone, naprawdę było przełomowe, tak? Że w ogóle możemy...
0: Tak. Tak graniczyło to z cudem. I to jest też o tyle śmieszne, że w ogóle ciekawe, jakby to wszystko się potoczyło, gdyby sam reżyser właśnie dożył premiery tego filmu. I jakby się wtedy sklepy potoczyły, bo z tego, co tam teraz wyczytałem jakoś, to właśnie film był wypuszczony, ale po prostu często było tak, że na jakimś festiwalu była jego premiera i tam po 3 minutach praktycznie samego pokazu został jakby anulowany, tam kopie filmu były konfiskowane przez policję i to chyba dopiero w 78 roku wrócił do obiegu z powrotem i tym razem już właśnie jako jakiś kult klasik, można powiedzieć. Więc tak, wzbudził oburzenie i to też mogę szybko dodać jako właśnie ciekawostkę, że właśnie Pasolini tutaj sprawnie tam trochę omotał producentów, no bo już od samego początku jakby, no wiadomo, że był już kontrowersyjną postacią, ale no mimo wszystko nazwisko jego przyciągało ludzi, pieniądze i jakieś tam zainteresowanie i pieniądze pewnie też. Ale Pasolini w ogóle to jakoś tak tam powiedział, że chyba tam seks jako krytyka kapitalizmu, coś takiego, czym społeczeństwa konsumpcyjnego właśnie. I w ogóle jakoś nie udostępniono scenariuszy tego filmu w pełni. Na przykład producenci mieli zakaz wchodzenia na plan. Sami aktorzy dowiadywali się, co się będzie działo praktycznie na samym planie, dosłownie tuż przed sceną. I uwaga, postacie wcielające, osoby, aktorzy wcielający się w tych młodych więźniów również były nieletnie, jak postacie grane przez nie. Także tak, tutaj moim zdaniem już sam fakt produkcji tego filmu bez jego przesłania może powinien moim zdaniem wywołać jakieś kontrowersje i tak właśnie zastanowić się nad tą też jakąś taką formą etyki i moralności w sensie jako reżysera i nie wiem, podejście do innych

0: mieć jakąś taką, taki scope na inne filmy, ale czy on jest faktycznie takim bardzo dobrym filmem? To tak nie wiem, nie powiedziałbym też chyba.
1: Pytanie, czy jest ważnym filmem?
0: Mam wrażenie, że na pewno jest ważnym filmem, bo przedstawia takie rzeczy, które żaden inny film w sumie nie zdołał czegoś takiego osiągnąć, bo po prostu no nie było jak, bo zakazano by tego dosłownie.
1: No tak, potem ja myślę... mówię, że teraz współcześnie już trochę się ucichła ta postać, ale współcześnie mamy Larsa von Trier'a, tak, które też podobnie, ale to co innego.
2: No, Lars von Trier to też nie jestem wielkim fanem, gdy tutaj na przykład właśnie akurat muszę przyznać, że akurat mi się Salo naprawdę całkiem jakby w wartościach te takie, które można analizować, jakoś to mi się podobało, no bo jednak jeśli chodzi o jakiś taki komfort albo nie wiem, entertainment, który mam z tego filmu, no to wiadomo, że znikomy, jeżeli w ogóle jest jakikolwiek, to jest to film bardzo ciężki do przebrnięcia, ale no jest jakby tutaj, wydaje mi się, że naprawdę jakby dużo na co można jakby zwracać uwagę, jakby tak sobie właśnie rozkminiać, im dłużej sobie jakoś ten film przetrawiasz, to jest chyba nasz minus, nasza tutaj wada, że jesteśmy tak bardzo świeżo, więc ciężko jest to wszystko tak od razu wyciągnąć, ale mi się właśnie wracając do tego, co tutaj zapytałeś się ty, Seba, czy ten film jest w ogóle ważny, no to mi się wydaje, że jak najbardziej i to jest już jakby z samego takiego jakby z tej takiej samej racji bytu filmu, który tak bardzo w ogóle popycha jakby to, co można pokazać jakby w ramach medium filmu i to nie popycha tego, tych granic dla po prostu samego tego jakby popychania, tylko jeszcze próbuję dodatkowo coś tym powiedzieć. Mi się wydaje, że to jest taki film no wyjątkowo jakoś taki przemyślany, czy jest może za bardzo jakiś przeintelektualizowany, czy jest taki pretensjonalny, no to już jest co innego, bo to już jakby jak najbardziej można nad tym się spierać, ale no kurde, to jest dosłownie jedyny film, pierwszy film dotychczas, jaki widziałem, który miał swoją bibliografię na samym początku i to tak, też bibliografię z Rolandem Barthesem, Simone de Beauvoir i tam właśnie innymi takimi bardzo inteligentnymi autorami, więc jakby dla mnie to jest takie no naprawdę jakby imponujące, że to nie jest powiedzmy na jakimś poziomie typu nie wiem, serbski film, że to jest po prostu taka ekstremalna przemoc, żeby po prostu była ekstremalna przemoc, albo no właśnie wracając do tego Larsa von Trier'a, no nie wiem, mi się przypominają te filmy saga, znaczy duologia Nimfomanka, która też no jakby pierwsza część okej, jest całkiem dobra, ale no druga część już tak schodzi na tak niski poziom i właśnie tam też coś takiego mi się wydaje von Trier próbował zrobić, ale właśnie bez jakby jakiejkolwiek takiej, nie wiem, jakiegoś takiego wysiłku intelektualnego, który tutaj Pasolini próbuje podjąć.
0: Ja też mam wrażenie, że można ten film porównać do eseju trochę, bo on jest skupiony w 100% na przekazie i te wszystkie jakby opisy, które są w jakichś nowelach albo coś takiego, po prostu za bardzo tego nie ma. I też w ogóle co ciekawe, zapomniałem o tym powiedzieć, że na początku w ogóle te osoby, które są tam, będą więzione, jest czytany taki zbiór po prostu pewnych zasad. Jest od razu kategoryczne zabronienie takiego każdych aktów seksualnych, takich konsensualnych i takich, że tak powiem, normalnych, I guess. Po prostu jest od razu powiedziane, że to musi być incestual do tego jeszcze. To było dosyć ciekawe.
3: Ja się trochę nie zgodzę. Znaczy, jak z tego co zrozumiałem, to powiedziałeś, że ten film właśnie ma taką formę głównie eseistyczną i że od tego, ja moim zdaniem totalnie nie. Znaczy i zdjęcia i w ogóle przebieg fabuły bardzo moim zdaniem przylega do powieści. Zakładam, że jakby Desad mógł to tak przekazać. I ten kodeks, może wszystko, no to jest...
1: Są rozdziały części.
3: Są rozdziały części, no tak, ale jakby to do czego piję teraz, to jest to, że właśnie gdzieś tam Pasolini przeprowadził tą krytykę faszyzmu, która wcale nie była tak subtelna. Znaczy, wydaje mi się, że to jest na przykład tak jak mówisz, nie? Jedna z pierwszych scen, właśnie czytanie tego kodeksu, po prostu zbioru zasad, tam część po prostu... Tych władców w pewnym momencie powołuje się na to, że faszyzm jest najprawdziwszą formą anarchii, tak? Gdzie po prostu brak władzy przejawia się w jakiejś władzy. ten zakaz aktu,

0: seksualnych, konsensualnych, zakaz w ogóle jakichś aktów religijnych, to wszystko, nie? To jest zżyte z jakimś właśnie systemem faszystowskim. Nie wiem, czy Pasolini był zadeklarowanym komunistą, na pewno przejawiał poglądy lewicowe.
1: Wydaje mi się, że był zadeklarowanym komunistą. Chyba nawet był jakby członkiem Komunistycznej Partii Włoch, ale to już bym musiał zweryfikować, zresztą mogę w tym momencie.
0: Tak, ale też jakby o tym filmie nie można mówić, nie wspominając o przedstawieniu ciała. Po prostu ciało, które też jest jakby silnie zżyte z faszyzmem. Przede wszystkim tak, wszystkie postacie, znaczy postacie podwładnych, tak, oczywiście za wyjątkiem tam magistrów, prezydentów i biskupów, są to po prostu postacie piękne. Młode, witalne, przeseksualizowane od pewnego momentu, tak, kiedy przekraczają te wrota, natomiast we Władcach widzimy pewną stagnację, takie scementowanie, czystą perwersję, tak? Wydaje nam się, że w pewnym momencie tym postaciom właśnie, które są tam uwięzione, część tych aktów zaczyna odpowiadać po prostu. Widzimy, jak część chłopców, w zasadzie jeszcze nie mężczyzn, gra w karty, jest ucieszona, kiedy słuchają historii z niezwykłymi detalami a propos jakichś aktów seksualnych w młodości tych ich władców, właśnie widać uśmiech na ich twarzach, tak? Wydaje się, że tutaj, Pasolini napisał taki esej, do tego akurat zaglądałem, o tym jakby co się stało ze świetlikami, nie? To jest taka metafora świetlików Pasoliniego, on właśnie opowiada się gdzieś tam przeciwko konsumpcjonizmowi, takiemu wypłowieniu włoskiej wsi i mówi, że wraz z tym wzrostem gospodarczym po prostu te magiczne świetliki, które dawały kawałek światła na włoskiej wsi, zostały po prostu zamienione na gigantyczne białe reflektory. Wydaje się, że tutaj ta sfera seksualna, sfera cielesna, która w młodym wieku tych naszych postaci jest odkrywana, jest magiczna, jest bardzo łącząca, staje się po prostu zmechanizowana pod tą, nie wiem, twardą ręką władzy, tak? Te postacie, ma to oczywiście jakiś pik w tym ostatnim akcie, gdzie są to po prostu nie dość, że jakieś akty seksualnej przemocy, to są to po prostu akty terroru, tak? No nie wiem, obcinanie języka, podpalanie genitaliów. Widzimy to wszystko, że sprawia nie tylko przyjemność poprzez po prostu oglądanie jakiegoś młodego, witalnego ciała, ale przez też absolutną kontrolę i maksymalną władzę, nie? Wydaje się, że jakby może być to w kontrze do tego libertynizmu wyznawanego przez Sada, gdzie ta maksymalna wolność właśnie według Pasoliniego spoczywa w rękach czterech jednostek, tak? A wszyscy działają na to.
2: Tak, tutaj jeszcze wtrącę, może nie wiem, czy jakoś pewnie się fajnie odniesie do tego, co mówiłeś, że jakby odnośnie poglądów właśnie Pasoliniego i odnośnie tego, jakim film ten miał być krytyką społeczeństwa konsumpcyjnego, i tutaj będę cytował za właśnie Pirem Paulem Pasolinim, który uważał, że seks jest niczym innym jak alegorią utorowania ciała w rękę władzy. Uważam, że konsumpcjonizm manipuluje ciałami i gwałci je tak samo jak rebutonazizm, a do tego powiedział, konsumpcjonizm za faszyzm gorszy od klasycznego, ponieważ faszyzm klerykalny tak naprawdę nie przekształcił Włochów, nie wszedł w nich. Było to państwo totalitarne, ale nie totalizujące. Tak tutaj mówię.
3: Ja też bym jeszcze napomknął a propos tych więźniów, że w pierwszych Stanach był faktyczny wybór tych więźniów, że ci mężczyźni wybierali właśnie piękne osoby do tych rytuałów. I też mam wrażenie, że wiek jest ważny, bo to też przedstawia, jak taka polityka właśnie może uformować człowieka, jak się takiego idealizuje. Jakby, bo ludzie w takim wieku, właśnie 14-15 lat, to jest taka polityczna glina, którą można po prostu ulepić, uformować właśnie. I mam wrażenie, że tam w tym filmie było pokazane, że niektórzy z tych chłopców, głównie tak tam chyba tylko chłopców, właśnie do tej ideologii przylegli po tym, jak zobaczyli, że ta władza jakoś jednak ma takie jakiś, może nie sens, ale że daje, po prostu daje władzę, że władza daje władzę po prostu,
1: Dla mnie to też było takie, w sensie relacja między tymi właśnie czterema faszystami, a całą jakby resztą tych młodych ludzi, była dla mnie takim jakby, nie wiem, sparodiowaniem, czy jakby właśnie takim skorumpowaniem trochę takich ideałów faszystowskich, gdzie by faszyzm jako ideologię cały jakby w dużej mierze jest, ma taką fiksację i obsesję na punkcie jakby właśnie na punkcie siły, na punkcie takiej witalności oraz no właśnie młodości. No przecież jakby wystarczy sobie zobaczyć jakieś takie plakaty propagandowe albo filmy propagandowe właśnie z faszystowskich Włoch albo właśnie z nazistowskich Niemiec, jakie tam jest po prostu skupienie na takich właśnie młodych mężczyznach silnych, którzy jakby są tą taką jakby podstawą tego nowego, silnego narodu, którzy właśnie są takim na jakąś taką nie wiem, tą dźwignią tej partii faszystowskiej. I tutaj są, tak mi się wydaje, wzięte w takie krzywe zwierciadło, gdzie ta obsesja, wynoszenie tego na piedestał jest wzięte w taką najgorszą możliwą interpretację tego, gdzie oni dosłownie po prostu się zabawiają tymi młodymi ludźmi i tak właśnie się nie wiadomo jak zachwycają nad ich młodymi, takimi witalnymi, gładkimi ciałami. I to jest takie właśnie, wydaje mi się, że to jest taka całkiem w ogóle trafna krytyka takiej właśnie ideologii faszystowskiej, jakby ich poglądów na chociażby na młodzież, na cielesność, ale też jest takie właśnie dla mnie przynajmniej takie strasznie, no właśnie odrzucające takie, że naprawdę czujesz się obrzydliwo jak oglądasz te rzeczy w tym filmie, więc działa to dla mnie tak podwójnie w ogóle.
0: Tak, tak. No właśnie powiedziałeś bardzo ważną rzecz, w sensie to, że do tego faszyzmu trzeba jakoś przylgnąć, trzeba to łyknąć, nie? Ja z tego filmu zapamiętam to, że wszystkie momenty, kiedy któryś z więźniów, no głównie tych chłopców, był zadowolony, to był moment, kiedy stał w pozycji władzy, na przykład miał karabin, na przykład miał pistolet. Po prostu oni zostali tym zafascynowani, pomimo że sami doświadczali tych nieszczęść, pomimo że widzieli, jak ich współwięźniowie doświadczają jakby tych tragicznych aktów przemocy, ale jednak gdzieś tam ich to zaciekawiło, tak, że możemy być, nie wiem, po tej drugiej stronie, możemy pójść z tym ruchem, który zawsze jest witalny, zawsze się opiera na sile, na życiu, na zdrowiu i właśnie na jakiejś takiej dziwnej, scementowanej opozycji, jeszcze tak bardziej, nie wiem, metafilmowo. Wydaje mi się, nie wiem, czy Pasolini by się z tym zgodził, ale chyba nie nazwałbym tego filmem, tego filmu sztuką dla sztuki, nie? Rzeczywiście Pasolini zawsze miał jakieś tam ambicje po prostu komentarza politycznego.
1: Zawsze był przekaz społeczny.
0: Zawsze był przekaz społeczny, dokładnie, dokładnie tak. I wydaje mi się, że no, tak nie wiem, jak miałbym to podpiąć pod jakąś taką terminologię filmową, to powiedziałbym, że zdecydowanie jest to film awangardowy po prostu, nie? Znaczy jest jakiś przeskok w tym, co jest w ogóle akceptowalne w ukazaniu, wejściu, nie mówimy tutaj wiadomo o mainstreamie, ale w ogóle co można pokazywać, co można komentować, tak? Ten film nie ma być właśnie ukazaniem jakiejś absolutnej perwersji, tylko zarazem komentarzem politycznym. On nie jest wygodny, on nie jest ładny, też nie ma taki być. Wydaje mi się, że właśnie ja nie odczułem, że on jest przeintelektualizowany. Nie miałem takiego wrażenia. Rzeczywiście były momenty, gdzie po prostu monologi tych władców tak troszkę zahaczały o taki skrajny intelektualizm, ale w porównaniu jakby z całością filmu, gdzie doświadczamy tych po prostu scen transgresji, tego nie było tak dużo, nie? To jest film, no, dwugodzinny, gdzie przez, nie wiem, 90% widzimy po prostu jakieś sceny dantejskie. Pasolini chyba chce nam przekazać to, że jest to temat, na który można rozmawiać, nie? On ma być kontrowersyjny, ten film ma wzbudzać pewną debatę publiczną, musimy o nim rozmawiać, nawet chociażby przez to, że jest on kontrowersyjny, nie? Ale przy późniejszym zetknięciu się z taką sytuacją mamy już to doświadczenie. Nawet jeżeli ono jest fikcyjne, nawet jeżeli jest wzięte z desada, jeżeli nigdy nie miało miejsca, chociaż wydaje się, że mogło mieć miejsce gdzieś tam właśnie w krajach faszystowskich, to będziemy już świadomi tego, jakie konsekwencje się z tym wiążą. taki właśnie metakomentarz zarówno polityczny, jak i filmowy w ogóle, tak, że kino nie ma służyć jedynie rozrywce, ale również takiej jakiejś refleksji.
1: Dokładnie, mi tutaj też jakby, jeśli chodzi o ten wątek taki metafilmowy, to tak jak wspomniałeś tutaj, Julian, jest tutaj jakby trochę właśnie takiej awangardy w tym filmie, ale dla mnie też co ciekawe, to to, że czuć w nim też w ogóle tradycję kina włoskiego, mianowicie tutaj się odnoszę do nowego realizmu włoskiego, właśnie nurtu świeżo po II wojnie światowej w kinie włoskim, gdzie jakby cały jakby tutaj ruch reżyserski we Włoszech się nagle obrócił w stronę robienia takich filmów mocno skupionych na problemach społecznych Włoszech, tak dopiero po II wojnie światowej. Było to takie mocne zerwanie właśnie z tą linią taką propagandową z czasów faszyzmu, gdzie wszystko było super i filmy pokazywały tą siłę i potęgę narodu włoskiego. Nagle jakby wracamy do rzeczywistości i widzimy całą na przykład ogromną biedę we Włoszech, jak na przykład to widać, nie wiem, w Złodziejach Rowerów, czy na przykład właśnie problemy życia na wsi, na biednej wsi, w Gorzkim Ryżu. I tutaj też właśnie wydaje mi się, że Pasolini wyciągnął trochę właśnie z tej tradycji kina nowego realizmu włoskiego, mianowicie idąc z tego przekazu, biorąc ten przekaz społeczny, ale też właśnie biorąc ten taki bardzo surowy, bardzo taki bez jakby upiększeń, bez koloryzowania styl nagrywania w ogóle tych zdjęć, jak to już wszyscy wspomnieliście, że ten film, no poza jakimiś takimi symetrycznymi ujęciami, no to faktycznie nie jest jakiś bardzo piękny, tutaj jakby te ujęcia są takie brudne w ogóle, jakby no to też tak dodaje w ogóle do samej scenerii, ona jest taka właśnie bardzo jakaś taka, no tak samo odrzucająca jak w ogóle wszystko, no, co się dzieje dookoła, jakby wszystko było to już, nawet to otoczenie jakby tak właśnie spaczone przez to, co się dzieje w środku tej willi, więc dla mnie jest to bardzo ciekawe właśnie oglądać ten cały film, myśląc o właśnie jakby o tym takim kontekście, z którego, tak mi się przynajmniej wydaje, że on wyrósł, czyli właśnie z tego takiego świeżo powojennego kina włoskiego.
3: Ja też mam wrażenie, że ta cała surowość tego filmu jest też częścią przekazu, żeby pokazać, że faszyzm nie ma subtelności, nie ma takiej zawiłości w ideach, tylko po prostu jest to, co jest, i jest wszystko z góry narzucone trochę i właśnie nie ma jakby trochę miejsca na jakieś niuanse.
1: Tak, jakby też te ujęcia, te symetryczne ujęcia, te, które są takie bardzo właśnie ułożone, powiedzmy, też mi się wydaje jakoś tak jakoś odnoszą do tej takiej właśnie znowu ideologii faszystowskiej, tego takiego właśnie racjonalizowania wszystkiego, takiego właśnie porządkowania wszystkiego, tak jak no dosłownie słynne słowa Benita Mussolini, pociągi muszą przyjeżdżać na czas. To tak samo mi się tutaj wydaje, że to takie układanie ujęć w taki bardzo twardy porządek jak najbardziej się odnosi do tego właśnie, jak faszyści, przynajmniej ci klasyczni, próbowali układać tą rzeczywistość, gdzie tutaj nawet możemy pomyśleć o jakimś takim ekstremie, gdzie nawet ta rzeczywistość, meta rzeczywistość filmu dosłownie jest układana przez właśnie ten taki skrajny faszystowski porządek.
0: Tak, no jakby szczególną lokalizacją w tym filmie jest po prostu ta posiadłość, w której się dzieje cała akcja, tak? Nic nie wykracza poza to. Po prostu mamy jakiś dogmatyczny obraz. Co ciekawe, też właśnie w tym kodeksie zakazują jakichkolwiek właśnie, nie wiem, powiązań religijnych, tak? Tak się jakby często wiąże po prostu jakieś wierzenia religijne z pewnym zamkniętym systemem wierzeń, które nie dopuszcza nic pomiędzy. Jest też jakby o tyle właśnie absolutnie totalny, można powiedzieć, że wszystko sobie usprawiedliwia. Tak mówimy, nie wiem, o cudach, mówimy o właśnie wierze, a nie wiedzy. No podobnie w tym systemie faszystowskim i w tej alegorii Pasoliniego jesteśmy zamknięci w posiadłości. Działa pewien już ukuty porządek społeczny, wyznajemy konkretne zasady, każdy akt niesubordynacji zostaje po prostu jakby w konsekwencji ukarany i widzimy to, tak? Postacie robiące w zasadzie jakby proste rzeczy w stylu, nie wiem, chowanie fotografii pod poduszką, żeby pamiętać też o innym świecie, który istnieje poza posiadłością, są po prostu absolutnie karane, tak? Postacie, które właśnie angażują się w jakieś relacje seksualne ze sobą, bez uprzedniego rozkazu, władzy, również są karane. Tak więc wydaje się, że no tak, w sumie mam wrażenie, że im dłużej o tym gadamy, ta alegoria ideologii faszystowskiej jest coraz to bardziej wyraźna. A jeszcze chciałem tak zadać wam wszystkim pytanie, bo tak mi przyszło na myśl, że no jak mówimy, że Pasolini wielkim reżyserem był, to jest w zasadzie taki truizm, nie mówimy o tym nic innego, ale chyba zgodzimy się wszyscy, że był on jakiś tam awangardowy, rewolucyjny. Zacząłem sobie myśleć, czy współcześnie, gdzieś tam, nie wiem, po XX wieku, może jeszcze żyjące są takie osoby, które może nie tyle ukuły jakiś swój własny styl rewolucji w kinie, ale dopuściły się jakiegoś takiego dużego przeskoku, nie? Nie wiem, czy przychodzą wam jakieś nazwiska na myśl. Ja bym powiedział, że tak właśnie, jak wspomnieliście wcześniej o tym, że ten film ma niejako formę dokumentalną, jesteśmy wrzuceni z kamerą poprzez jakiegoś zamkniętego świata, no to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy po prostu, tak? Jakieś współczesne filmy dokumentalne, nie? Czy macie jakieś tam...
1: Ja myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, ale to jest takie pytanie, jakby na którym się warto tak zastanowić, więc tutaj proponuję zrobić taką przerwę na jakiś utwór muzyczny. My się tutaj w międzyczasie namyślimy i możemy potem do tego pytania wrócić. Więc posłuchajmy utworu Spiked od Bilk. To było Spiked od Bilk. No i my tutaj wracamy, żeby odpowiedzieć na pytanie Juliana. Może Julian przypomni naszym słuchaczom, jak brzmiało to pytanie.
0: A tak, no przyszło mi na myśl po prostu, czy w porównaniu z Pasolinim jakby współcześnie też są postacie kinowe, które dokonały jakiegoś takiego silnego komentarza społeczno-politycznego, że możemy mówić o ich jakimś szczególnym stylu komentowania. No ja tak szybko wrzucę, jakby pierwsze, co mi przyszło do głowy, to jest taki dokument, no, znaczy to jest po prostu jednostkowy dokument, ale bardzo gdzieś tam się z tym wiąże, po prostu The Art of Killing, jakby o Legionie Śmierci w Indonezji. I ten film też jest jakby spowity wieloma kontrowersjami. On oczywiście nie został wypuszczony w Indonezji. Dopiero po chyba kilkunastu latach został wpuszczony nie do obiegu publicznego, ale jedynie dla studentów gdzieś tam studiów artystycznych i filmowych. No ale oczywiście ponownie został zbanowany, nie? Wydaje mi się, że po prostu to do czego nawiązuje, to jest to, że może nie szukamy teraz takich kontrowersji, takich tematów politycznych, bo to się nie sprzedaje, nie wiem, bo mamy te informacje z innych źródeł, ale może nie, może jestem w błędzie.
2: Tak, to ja teraz, przepraszam, to jest ciekawe pytanie, ale chciałem powiedzieć, przyjąłem się właśnie, że istnieje, tutaj wspomniałem, że jest taki film o Holokauście z 85 roku, tak, czyli to jednak nie jest ten XXI wiek, ale tak, który no jest jego tam praca nad tym trwa 11 lat, to jest w reżyserii Klauda Lanzmana i film sam trwa 9,5 godziny. I to jest tak, w całości dokument i naprawdę ma bardzo, bardzo dużo rozmów i materiałów archiwalnych właśnie a propos Holokaustu i II wojny, a jakoś w związku z tym, jak sobie pomyślałem o właśnie tematyce Holokaustu, to przyszło mi do głowy film niedawny Strefa Interesów. I myślę, że tutaj bardziej z tego co wiem, można właśnie się skupić na takim komentarzu społecznym. Tak, tutaj film jest o rodzinie, która mieszka obok obozu zagłady i po prostu toczy tam normalne życie. Także myślę, że cieszę w ogóle teraz szczególnie, prawda, w kontekście tych wydarzeń, które dzieją się w Gazie i to, co Izrael właśnie robi w Palestynie, to myślę, że to jest całkiem takie adekwatne i na czasie, no. Nie wiem. Tak.
3: Ja też mam wrażenie, że jest coraz mniej takich filmów przez to, że po prostu świat zmierza ku takiemu indywidualizmowi bardziej. Że jakby nie ma takich masowych idei, ale... I właśnie to zmierza na przykład, a propos filmów współczesnych, to A24 ma tak naprawdę wszystkie filmy o jakiejś grupie osób albo o jednej osobie i to jest właśnie takie studium charakteru po prostu tej jednej osoby albo przedstawia sytuację, w której się znajduje ta osoba, jakby jak to wpływa na jej psychikę i tak dalej. A te wszystkie właśnie filmy a propos strefy interesów, no to też jest jakby, to są idee masowe, które jednak są z II wojny światowej, także to nie jest takie współczesne.
0: Właśnie, do tego chciałem wrócić, że trochę przeformułuję to pytanie. Chodzi mi o komentarz współczesny, bo rzeczywiście to co Jędrek powiedział, no strefa interesów jakby opowiada o zdarzeniach sprzed tam 80 lat. Teraz mi wpadł do głowy jakby film, który mi się absolutnie nie podobał, Adama McKaya, Nie patrz w górę, który miał być tak. Właśnie krytyką jakiegoś, nie wiem, społeczeństwa amerykańskiego po
1: też prostu. Też mi właśnie tak minął ten film w głowie.
0: Prawda, pewnego, nie wiem, populizmu po prostu, takiego trochę sprowadzenia mediów do rozrywki i takiej właśnie, nie wiem, niemocy opowiadania w ogóle o jakimś takim bliskim zagrożeniu i zupełnym ignorowaniu tego. Z tym, że mój problem z tym filmem był taki, że on miał konwencję komediową, tak? Jakby skupiał się na tych wydarzeniach, po prostu parodiował pewne... Tak. Parodiował pewne już obecne postacie, ale gdzieś tam, no nie wiem, wychodziło się z tego filmu z uczuciem, że on po prostu wyśmiewał pewne współczesne postacie i konwencje, tak? Tak samo, nie wiem, w Polsce mamy naszego reżysera Patryka Wege, który również stara się jakby czynić takie komentarze, nie?
2: Tak, teraz Putin, prawda?
0: Teraz Putin, tak? Putin... Ale w zasadzie wszystko, tak? Jakieś komentarze odnośnie, nie wiem, instytucji społecznych w Polsce, w ogóle kwestia polityki, władzy, służby zdrowia, ale jakby moim naczelnym problemem jest to, że wszystkie te filmy zawsze biorą na warsztat konkretne postacie, konkretne sytuacje i nie skupiają się na jakimś komentarzu społecznym, na zjawisku, a jedynie wytykają jakieś wady konkretnym postaciom, które są absolutnie sparodiowane, nie? W strefie interesów, no rozumiem, że też opowiada to historię pewnej rodziny, tak? I takiej znieczulicy wobec zagłady, ale robi to w innej konwencji, tak? No bierzemy sobie po prostu jakąś konkretną rodzinę, a nie naśmiewamy się z postaci obecnych w naszym życiu doczesnym. Zatem wydaje mi się, że to jest absolutne spłycenie tych wszystkich problemów do konkretnych osób i wychodząc z takiego seansu bardziej możemy sobie porozmawiać o tym, jak ta postać została śmiesznie przedstawiona, a nie o tragedii, która się wiąże z pewnym zjawiskiem.
3: Jeszcze a propos takich filmów, to mi się nasunął Wag the Dog z 1997 roku.
1: Dosłownie kilka dni temu go oglądałem. Tak dwa dni temu.
3: Tak, to jest taka satyra, taka no czarna komedia, satyra, trochę krytyka właśnie Ameryki, tego systemu politycznego, jak to wygląda. Generalnie nie wiem, czy oglądaliście.
1: Ja dwa dni temu.
3: Tak, no to generalnie w tym filmie chodzi o to, że prezydent tam zmolestował kogoś tam.
1: Tak, jest skandal polityczny, tak, że skandal... jest przyłapany na jakby właśnie takim trochę jakby zgwałceniu, ale nie do końca. Tak. Nieletniej dziewczyny, więc...
3: I właśnie jest, że tak powiem, no jest taki reżyser po prostu, który musi w mediach przedstawić jakąś bardzo dużą rzecz, żeby odwrócić uwagę od tego, że prezydent zrobił coś okropnego.
1: Bo
3: żeby...
1: w końcu ten skandal wychodzi na jaw tydzień przed wyborami.
3: Tak, właśnie, a on jakby znowu chce być wybrany, bo to tak. pierwsza tura dopiero była. I po prostu to zmierza do takich tak bardzo dziwnych momentów, na przykład, że w mediach jest powiedziane, że Ameryka wypowiedziała wojnę Albanii, i po prostu są przedstawiane jakieś tam rzeczy, są typu jak zbombardowane
1: tak,
3: domy i
1: tak dalej.
3: Tak, po
1: prostu fingują całą wojnę z Albanią.
3: Fingują całą wojnę i do takich ekstremum, że robią piosenkę jakby taką wojskową trochę jakby, a propos tej wojny w Albanii, która się w ogóle nie dzieje.
1: Tak, jeszcze ten fabrykują bohatera wojennego, jeszcze tam później okazuje się być jakimś po prostu randomowo wziętym więźniem. W ogóle tutaj też mogę trochę wspomnieć o swoich filmach, bo tak właśnie nie miałem trochę szansy. Ale jakby, gdy tak się nad nimi zastanawiałem, tak zauważyłem taki właśnie mi się wydaje problem, czy może po prostu zwykła charakterystyka tego, jak jakieś takie próbowanie rozmawiania o jakichś problemach społecznych dzisiaj może wyglądać, bo jak spojrzymy no, na właśnie na te filmy Piera Paolo Pasoliniego, czy Cinema Verite, czy właśnie nowego kina włoskiego, nowego realizmu włoskiego, no to to jest taki przekaz społeczny, który jest bardzo taki bezpośredni oraz szczery. On jest taki bardzo, no, z serca, jeśli inaczej tego nie mogę powiedzieć, a wydaje mi się, że właśnie współcześnie jest nam bardzo trudno nie tylko właśnie jakby w sztuce, ale też tak ogólnie między nami tak opowiadać o takich właśnie rzeczach, no właśnie rzeczach takich autentycznych, bez jakiegoś takiego próbowania, nie wiem, deprecjonowania ich jakąś taką ironią, czy jakąś właśnie taką satyrą. Stąd może właśnie na przykład dlatego Don't Look Up przyjmuje taki, powiedzmy, dobry temat do obgadania, ale właśnie w takiej dziwnej satyrze. I tutaj też mi jakby się rzucili jakby moi tutaj jakby reżyserzy, którzy tak mi przyszli do głowy. No pierwszy to jest Todd Solondz, który tak właśnie nagrywał na przełomie lat 90. i 2000. Tutaj na przykład mi się, no jego moim zdaniem najlepszy film, też chyba za który jest najbardziej znany, czyli Happiness, opowiada o takiej bardzo dużej grupce ludzi, których ogólnie łączy tylko to, że jakby są przedstawicielami takiej właśnie białej klasy średniej z przedmieść w Ameryce. To jest w ogóle coś, co jakby Todda Solondza było takim motywem w jego sztuce, takim przewodnim. Czyli właśnie amerykańska klasa średnia na przedmieściach oraz jakby takie jakieś takie mroczne sekrety, które oni mają, oraz jakieś takie zboczenia ich happiness to właśnie tak bardzo dobrze obrazuje, przedstawiając nam losy tych wszystkich bohaterów, które i jak ich te życia personalne się po prostu nagle rozwalają przez cały jakby taki jakiś bagaż emocjonalny i takie jakieś takie absurdalne i no czasami też po prostu takie bardzo, nie wiem, poruszające czy też oburzające jakieś rzeczy, które ukrywają przed całym światem, które są schowane w tym takim właśnie przedmieściowym świecie. Film jest genialny, ale właśnie też jest przesiąknięty taką ironią i takim bardzo czarnym humorem. Tutaj akurat jakby powiem, że Todd Solondz bardzo dobry jest w tym takim czarnym humorze i to jest jakby jak najbardziej silna strona tego filmu, ale wciąż wydaje mi się, że jest tutaj charakterystyczne to takie właśnie ubieranie, takie właśnie też w sumie ciekawe jakby rozmowy o tych właśnie takich nieoczywistych sekretach oraz właśnie jakichś takich bolączkach tego takiego niby idealnego życia na przedmieściach. I też drugi film, który tak samo mi jakby się tak jakoś wpasował w tą rolę takiego właśnie przekazu społecznego, współczesnego też, na współczesne problemy, który tak samo jest przesiąknięty taką ironią, który w zasadzie nie potrafi opowiedzieć tej swojej historii bez tego czarnego humoru, tej ironii, czyli Substancja Caroline Fargeet z poprzedniego roku, jeśli się oczywiście nie mylę, tak, z poprzedniego roku. No, film, który też już chyba wszyscy o nim słyszeli, którzy się przynajmniej interesują filmem. No, też uważam, że jest to film bardzo dobry mimo wszystko, bo jakby po pierwsze ma jakby faktycznie się zabiera do tej jakby rozmowy na temat tych jakby oczekiwań, które są tak niszczące i jakby które są takie po prostu miażdżące dla jakby takiego poczucia w ogóle samego siebie, poczucia własnej wartości dla, no tutaj w filmie jest to pokazane jakby w efekcie jaki ma dla kobiet, ale mi się wydaje, że jest ogólnie uniwersalne jakieś takie właśnie szersze oczekiwania społeczne do tego, jak wyglądasz, jak się prezentujesz, na tym właśnie jak ludzie jakby muszą to konfrontować z tą taką oczywistością, że się starzeją, że się jakby no w dłuższej takiej perspektywie rozpadają. I też jakby mi się bardzo w ogóle podobało właśnie tutaj podejście Coraline Fargeet, która jakby wykorzystała do tego przekazu medium horroru cielesnego, który jakby mi się wydaje jest idealny do takiej historii, żeby jakoś ją tak naprawdę podkręcić, żeby tutaj podkreślić ten jakby szok i jakby obrzydzenie tym, jak bardzo tutaj bohaterka protagonistka niszczy swoje ciało właśnie dla tych społecznych oczekiwań, ale wciąż też jest właśnie wszechobecna ta no komedia, która jakby no też szczerze powiedziawszy jest fajna w tym filmie, jest bardzo dobra, ale czy jest konieczna? No nie wiem, jakby David Cronenberg też potrafił robić filmy o body horrorze, które też potrafiły jakby mówić o czymś, tak na przykład no słynny Videodrom, ale bez, albo no przynajmniej z takim minimalnym humorem, więc...
3: Właśnie mi się przypomniały filmy idealne a propos krytyki idei, i to są filmy z Bliskiego Wschodu dosłownie. Mm-hmm. Właśnie dwa filmy irańskie, które ostatnio widziałem, znaczy ostatnio. Jeden nazywa się Niedźwiedzie nie istnieją, bodajże, polski tytuł. I opowiada o... to jest taki bardzo meta film, że tak powiem, to jest 3 lata temu został wydany. Opowiada o takim reżyserze, który pracuje w Iranie, ale aktorzy zostali wysłani do Turcji, żeby tam kręcić film pod takim pretekstem, że tak naprawdę uciekają z Iranu, i on ten film reżyseruje, będąc w Iranie, w takiej małej wiosce, która ma takie bardzo bardzo spaczony pogląd w ogóle na wszystkie sprawy społeczne, że oni egzystują w takiej bańce, jakby jest bardzo linczowski też, bo ten człowiek jest po prostu posadzony w takim bardzo dziwnym świecie, w którym tak naprawdę żył wcześniej, ale teraz właśnie to jest miasto na granicy, wieś, przepraszam. I są tam takie na przykład rzeczy, że on robi zdjęcia, tak po prostu gdzieś tam, i zrobił zdjęcie jakiejś pary, która nie powinna być razem, bo już jest tam zaprzysiężona do kogoś innego i tak dalej. I był cały po prostu proces taki we wsi, że głowa wsi do niego przychodzi i mówi, żeby oddał to zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. Drugi film opowiada tak naprawdę o wojnie Izrael-Palestyna. Znaczy to właśnie nie z Iranu, tylko ten trzeci. Widziałem go na festiwalu filmowym.
1: Czy to jest Nie chcemy innej ziemi?
3: Nie wiem, nie pamiętam, jak się nazywał. Ja go widziałem dosyć dawno.
1: A, okay, bo to jest z poprzedniego roku.
3: Na Nowych Horyzontach pamiętam. I tam była też właśnie krytyka tego, w sumie faszyzmu tak naprawdę. Opowiada o takim mężczyźnie, który jest zafascynowany właśnie tym faszyzmem i chce się zaciągnąć do wojska, żeby, oczywiście mówimy o Izraelu, no żeby pójść na front, bo chce po prostu wspierać tą ideę. No i tam cała rodzina idzie w płacz po prostu, i tam końcowa scena polega na tym, że kąpie się ze swoim bratem i ten brat mu łamie rękę, żeby nie poszedł do wojska. Takie po prostu drastyczne sceny. I ten drugi film irański to też taka krytyka trochę państwa tak naprawdę. Widziałem go w ogóle na Kina Roczy też parę lat temu. I opowiada o takiej taksówkarce, która wozi w nocy ludzi nocy, trochę można powiedzieć. Też takich bardzo zagubionych w tym. Najmocniejsza chyba scena to była, jak woziła prostytutkę i się pytała, czy lubi pracować, czy w ogóle myśli, że jest dobrą osobą i tak dalej. To było dosyć dziwne, ale w sumie tam w pewnym momencie ona zaczyna płakać po prostu, że jest do tego zmuszona i tak dalej, i tak dalej. Ale nikt nie respektuje jej, no bo jednak w Iranie pozycja kobiety jest dosłownie równa z ziemią tak naprawdę. Więc po takie właśnie filmy o krytyce idei, to trzeba zajrzeć do Bliskiego Wschodu.
0: Mi jeszcze z takiego absolutnego mainstreamu wpadł do głowy film, który oczywiście źle odczytałem przy pierwszym oglądzie. To jest Space Troopers, Żołnierze Kosmosu, Paula Verhoevena, który jest jakby, no właśnie, otwartą krytyką faszyzmu, ale no ja miałem straszne refleksje tego filmu, bo za dzieciaka oglądałem to po prostu jako kosmiczną strzelankę, tak? Jakby no żołnierze z karabinami laserowymi mordują, dokonują eksterminacji kosmicznych modliszek, a jak wiemy, no modliszki są potworami, potwory złe. Amerykańscy żołnierze są super. No i właśnie dopiero przy drugim rewatchu gdzieś tam zrozumiałem, że przecież to jest tak widoczna krytyka nie tylko jakiegoś imperializmu amerykańskiego, po prostu podbijania innych ziem, czy teraz jakby w obecnym kontekście jakiejś agresji Izraela, ale po prostu no jakby reakcjonizmu faszystowskiego, tak? No widzimy też jedynie młode, piękne postacie, w zasadzie główny bohater, znaczy też nie mamy tam głównego bohatera, każdy jest everymanem, każdy jest jakby częścią jakiejś maszyny faszystowskiej, ale jedna z postaci, której jest poświęcone najwięcej czasu, odrzuca relację romantyczną ze swoją koleżanką z wojska, ponieważ musi się całkowicie poświęcić ekspansji Imperium Galaktycznego, tak? No i w tym filmie po prostu widzimy żołnierzy Imperium Kosmicznego, którzy muszą wyeksterminować kosmitów mieszkających na odległej planecie, ponieważ ona zwyczajnie istnieje, tak? Nie przeprowadziła agresji wobec Imperium, ale nie przeprowadziła tej agresji jeszcze. Musimy interweniować. I moim problemem jakby odnośnie tego filmu było to, że rzeczywiście jakby masowość kina amerykańskiego, to że to już no jest pewna konwencja, po prostu jest tyle filmów wojennych, gloryfikujących właśnie taką, nie wiem, śmierć w walce, wszędzie blastery, miecze, czołgi, karabiny, że przy pierwszy raz, gdy oglądałem ten film, naprawdę mi nie przyszło do głowy, że to nie jest po prostu świetna kosmiczna strzelanka, tak? No nie wiem, wychowany na Star Warsach, na jakichś filmach z gwiazdami amerykańskimi, na Schwarzeneggerze, po prostu nie umiałem tego czytać w żaden inny sposób. I wydaje mi się, że może jest to kwestia tego, że tak jak Pasolini, czy jak mówiłeś o tym filmie a propos jakiejś biedy amerykańskiej na przedmieście, tak samo mi przychodzi do głowy Harmony Korine i Gammo, tak? Te filmy są, one po prostu są oburzające, ponieważ wprowadzają w nas jakiś stan niepokoju. Gammo jest brudne. Salo jest zwyczajnie obrzydliwe, tak? Nie da się tego oglądać na wesoło, a wydaje się, że próba wypuszczenia takiego filmu o komentarzu politycznym odnośnie sytuacji obecnej musi się zwyczajnie sprzedać, przyjąć, tak jak Substancja, tak? Jest to film jakby rzeczywiście komentujący wrażenia obecne, natomiast nadal no, jest obsadzony jakby śmietanką aktorską, ma też jakieś elementy komediowe, po prostu dobrze się sprzedaje. Film sprzed kilku lat chyba, Proces Siódemki Chicago, nie wiem czy widzieliście, moim zdaniem to jest akurat genialne, ale no to jest kwestia takiej, nie wiem, popędu na sprawy medialne w Stanach Zjednoczonych, tak? I Watergate, i Proces Siódemki z Chicago też trochę ridiculuje te postacie, całą tą aferę, nie? Ma takie elementy komediowe, ale ostatecznie jest case study pewnej, nie wiem, niesprawiedliwości społecznej oraz relacji władza za kotarą i my jako ludzie. Natomiast ponownie ten film był to film Netflixowy, obsadzony znakomitymi aktorami i wydaje się, że gdyby został wypuszczony niezależnie, ludzie by zwyczajnie o nim nie mówili, tak jak my mówimy teraz.
3: Jeszcze taki film Black KKK Klansman.
0: Też, tak samo. Też.
1: Ja tutaj myślę, że już też, bo tak już rozmawiamy równo godzinę, myślę, że już tym takim bardzo szerokim przeglądem w zasadzie już możemy na dzisiaj kończyć i też, no kurde, jestem naprawdę, powiem wam, taki zadowolony, usatysfakcjonowany, bo naprawdę dobra mi się wydaje wyszła dyskusja na temat w ogóle samego filmu, ale też bardzo tak ku mojemu zaskoczeniu, ale też bardzo uważam, że jest to fajny dodatek do naszej dzisiejszej audycji, bo właśnie to porozmawianie w ogóle o tym, jak się zmieniła ta, powiedzmy, ta tradycja tego komentarza społecznego, już w ogóle fakt, że zahaczyliśmy też o to jakby jak to wyglądało przed Pasolinim, jak Pasolini do tego podszedł, jak to teraz wygląda dzisiaj, to mi się wydaje, że to jest w ogóle super, że tutaj mieliśmy taką okazję o tym porozmawiać, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też jakby podzielają to uczucie. No i cóż, już tutaj też chyba nie muszę przekonywać, czy jakby argumentować, dlaczego warto oglądać Salo. Może jedynie tylko wydam tutaj ostrzeżenie, że jest to jednak film no, mocny, szokujący i trzeba być na niego przygotowanym po prostu. I co, już chyba będziemy tak samo w końcu kończyli tutaj naszą ożywioną dyskusję, więc już tylko powiem, kto tutaj mi pomagał w dzisiejszej dyskusji. Był to Sebastian Borkowski.
2: O, dobranoc.
1: Julian Stosio.
0: Hej, dzięki, cześć.
1: Jędrzej Kąsiorek.
3: Dzięki, dobrej nocy.
1: Realizował nas Mateusz Nowakowski, a z tej strony żegnam się ja, Marek Bączyński. Zachęcam do słuchania nas na Spotify, na podcaście, na ekranie, gdzie wrzucamy nagrania archiwalne naszych audycji oraz do śledzenia nas na Facebooku, na fanpage'u na ekranie, gdzie wrzucane są zapowiedzi każdej kolejnej. Do usłyszenia.

zechciej, taki wczuczy nurt. Zwykła sobota, trzecia noc, on tur jak po sznurku. Pasażeriat ma życzeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal, domówkę, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci specał.

jak zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

słychać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

0: Nasz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie